ego rero twatugiye kwajejeje kwabwira ko tugiye kuakura umuyobozi wa radio agakiza manira kiza Dieudonné akaba rero yashitse ku murongo. Allo ego turabahaye ikaze muri kino kiganiro aho turiko turinjira neza na neza nkuko byatanguye Unteguro yivuga butumwa gizwe rimwe 27. Ferdinand sinzi niba muri ko muravuga na hana muri studio. Allo? Allo? Aga telefone yo ntigashoboye kutworohereza mugabo rero mukanya gato cyane ni kasubira kutwemerera duca tumubashikiriza kugira ngo muganize.